0: Sakaltia li tio katsis tie balat li tio kwabeh kwe na katawruk aru li Escuela Dominical narah nas tie matiakakwi re sacramento li Escuela Dominical matiakakwi el ang sacramento.
1: Nikosana kink a manak tika tika iglesia mga narah tachikama anis banak lao aki tento na katyu ami li kiru tio kos mataninki sari kong si sacramento tento na katyu ami utak angelairu makwa na kakish kakulhun ni sacramento karanta shorake aranta shoko shokanagishik matarik indiku bia mares kak ole kubia arantes bokana ik a toftenton kak angela iru libar kwan di nakatsol bar kwan nak ol sale kat yuam hanain di rakhom ni khailes nak chi o ching di khong de sacramento sale kat yuam